barat kowe waring pati. Piye? Yen kowe wani karo aku ayo. Ijen pejen bodijen. Ya apa aku sing bakal mati saka papan kene. Bakal tak laten. Bakal tak sembadani kene. Oh, maju salah gene atimu kowe. Ale kan lego.